0: A ta mama na Bahamach, no nie wiem, no. 11 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, która rano wstaje.
1: No dobrze, ponieważ tobie się zachrypło.
0: Zachrypło mi się. Skrzyp jest na starość.
1: Przedstawię imieniny, obchodzą się Amadeusz, Bernard, Bogdan, Bożydar, Hugo, Laurencjusz, Laurenty, Wawrzyniec i Wiszchosław.
0: Wszystkiego najlepszego dzisiaj. Dzień przewodnika i ratownika górskiego.
1: Dziękujemy za waszą pomoc i pracę. Oby tak jak najrzadziej była potrzebna.
0: Więcej przeprowadzajcie ludzi po górach niż ratujcie.
1: O. Włoski piosenkarz Drupi jeszcze obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: Serenoe. No dobrze, czas na Ewangelię w Radio Plus.
1: Serenada to była.
0: Też. 11 minut po 6.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, przynajmniej we mnie, rodzi się bardzo naturalne pytanie. Co to znaczy obumrzeć? To często pogrzebać swoje plany, swój pomysł, swoje założenia na daną sprawę. Obumrzeć to iść w zaufaniu za Panem. Jeśli miałbym poszukać jakiś przykład świętego, to dzisiaj naturalnie nasuwa mi się święty Wawrzyniec, diakon. On obumarł za tych, którym się opiekował w Rzymie. On obumarł dla misji diakona. Obumarł, bo wiedział, za kim idzie i kto jest jego panem.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i 2 zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Reklama.

0: Madonna, Material Girl na antenie Radia Plus. Nie samymi materialnymi rzeczami człowiek żyje, czasem trzeba się zrelaksować, na przykład pójść do masażysty. Czy wiesz, że są zawody w masowaniu?
1: Zawody w masowaniu, ale, no. ale na kim oni masują? Pamiętam,
0: ale właśnie to jest,
1: co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, były zawody w operowaniu i tam jeden pacjent był grubszy, drugi chudszy. A z masowaniem może być tak samo, jeden bardziej wymaga rehabilitacji,
0: słuchaj,
1: drugi mniej.
0: Nie pytaj mnie o szczegóły, bo ja szczegółów nie znam, ale w każdym razie okazuje się, że Polka jest najlepsza w masowaniu twarzy. Ma kilka medali, wróciła właśnie znowu z metalem, pojechała pierwszy raz na zawody z ciekawości, no i tak rozwija swoją pasję. Masowanie twarzy to musi być fajna rzecz, bo to tam, tu ci podniesie tam, wiesz, w ogóle człowiek potem taki jest jak wyprasowany pewnie. No, fajna sprawa w sumie, ale tak jak mówię, no nie wiedziałam, że istnieją zawody w masowaniu, a tu się okazuje, że... Bo to wiesz, no trudno wyczuć, bo tu masowany powinien określić, czy...
1: Ale to może tych jurorów masują, co?
0: A może i oni tam sprawdzają, czy wszystko dokładnie, dogłębnie zostało poruszone.
1: Ja z masaży to najbardziej lubię masowanie głowy, gdy jestem u fryzjera. Tam czasem myją, to bardzo przyjemne.
0: To jest fajna rzecz. No dobrze, to mam nadzieję, że wymasowani, zrelaksowani, bo przecież po weekendzie przystępujemy do nowego tygodnia w pracy. Za chwilę Robert Gawliński, Nie stało się nic, a potem podpowiemy, czy się coś jednak stało wokół nas, bo czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Stało się, stało, dużo się zrobiło. Kasia wypoczywała, mi opowiadała tak trochę aktywnie, sportowo.
1: Pewnie, że tak.
0: Ja tam tu listwy tutaj, żerandol, tu
1: karnisz. Czyli zostałeś bohaterem swojego domu po raz kolejny. Brawo!
0: Bohaterskie wakacje.
1: No to super. Ale mam nadzieję, że i na relaks był czas. No to teraz czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognozę pogody. Posłuchajmy wspólnie.

0: Minęła 6.30, Mikołaj Gronet, zapraszam na skrót wiadomości. Polak utonął w Chorwacji, jak informuje policja w Istrii. 40-letni mężczyzna zmarł podczas nurkowania. Do tragedii doszło w piątek. Polak miał źle się poczuć na głębokości 20 metrów. Przetransportowano go łodzią do Zatoki Polie, tam zmarł w czasie reanimacji. Półwysep Iberyjski w ogniu, strażacy z Hiszpanii i Portugalii walczą z kilkunastoma pożarami lasów, a gaszenie utrudniają upały. W ciągu dnia jest ponad 30 stopni. Tylko w gminie Niebla w prowincji Huelva spłonęło 8 tysięcy hektarów lasu. Tymczasem kościół w hiszpańskiej eksklawie u wybrzeże Maroka, Ceucie, organizuje czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Modlitwa odbędzie się w nocy z 14 na 15 sierpnia w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystko po tym, jak do Ceuty przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. W zeszłym tygodniu mieszkańcy Ceuty przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Afrykańskiej, aby złożyć kwiaty i powierzyć Maryi miasto, rodziny oraz osoby dotknięte skutkami kryzysu.
1: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Będę ubiegał się nie tylko o urząd, ale i o to, aby nikt nie czuł się w mieście wykluczony i pozostawiony sam sobie, mówi Łukasz Gibała, już oficjalny kandydat na prezydenta Krakowa. To już czwarty raz, kiedy powalczy o to stanowisko. Kraków potrzebuje normalności i obywatelskiego kandydata, a nie partyjnego, mówi Łukasz Gibała.
2: 27 września to też jest wielka szansa z innego powodu. Możemy po raz kolejny, tak, przy okazji referendum, przezwyciężyć zło i szaleństwo polaryzacji. Polaryzacji, która jest efektem tej wojny polsko-polskiej, która ma miejsce w Warszawie. I rozlewa się na cały kraj. Będę startował po to, żeby w tym mieście nikt nie czuł się wykluczony i pozostawiony sam sobie.
1: A pierwsza tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 27 września. Dziś wygaszona zostaje aplikacja Karty Krakowskiej. Wszystkie uprawnienia i dostęp do biletów komunikacji miejskiej znajdziecie w aplikacji mKraków. Można w niej także zapłacić za parking, wziąć udział w konsultacjach społecznych oraz zgłosić sprawę do krakowskiego centrum kontaktu. Wystarczy, że pobierzecie mKraków, zalogujecie się i tam znajdziecie swoją kartę krakowską. Plastikowy nośnik działa bez zmian. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
1: W Krakowie na razie 14 stopni, ale niech Was to nie zmyli. Dziś będzie słonecznie, upalnie i bez deszczu. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: My wstajemy za 27 minut, siódma.
6: Dzień dobry, witajcie. A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O systemie kaucyjnym, bo niektórym politykom się nie podoba. Jest pomysł, żeby zgnieść to.
6: Zgnieść, dobrze. Bądź fantastyk, zgniataj plastik. Do tej pory pamiętam. Dobrze, to o tym za chwilę.
5: Właśnie nie wolno zgniatać teraz.
6: No ja wiem właśnie. Wolelibyśmy zgniatać. Mniej miejsca zajmuje.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Konfederacja chce wyrzucić system kaucyjny do kosza. Nie wiadomo tylko do którego kosza. Do żółtego, ponieważ ich zdaniem to sztuczny system. Do zielonego ze szkłem, ponieważ to pic na wodę. Czy do niebieskiego papierowego, wskazując na biurokrację i papierologię, czyli fakt, że przeszły przepisy przez Sejm za szybko i byle jak. Ja tam lubię rzucać do kaucjomatu pod warunkiem, że maszyna nie mówi mat, bo się przepełniła albo zepsuła. Tylko prosiłbym polityków, żeby zmienili ustawę, inną ustawę o budownictwie mieszkaniowym. Nie tam, żeby dwa pokoje z kuchnią i toaleta, rzecz jasna, tylko jeszcze z dodatkowym salonem odpadowym albo śmieciołapem. Oczywiście pięknie urządzonym. Papiery w biurku, szkło w barku, a na butelki plastikowe specjalna szafa garderobiana, żeby się nie zgniotł.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Neil Diamond, Diamond na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7.
1: A teraz złych historii będzie o pewnych odkrywcach.
0: A w zasadzie o jednym. Dalekie wyprawy.
1: Sam nie popłynął.
0: No to dobrze, no to z odkrywcą. Masz rację.
1: No, oddajmy honor. Cały splendor spił, powiem, śmietankę, a cała reszta na to pracowała.
0: Ale nazwisko tego jednego wymieni za chwilę Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 10 sierpnia 1519 roku rozpoczęła się pierwsza wyprawa 5 okrętów dookoła świata, dowodzona przez portugalskiego żeglarza w służbie hiszpańskiej Ferdynanda Magellana. Tego dnia w roku 1991 w Częstochowie rozpoczęły się 4 Światowe Dni Młodzieży, a 10 sierpnia 258 roku po Chrystusie po torturach ducha oddał jeden z najsłynniejszych rzymskich diakonów, święty Wawrzyniec. Odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, a gdy cesarz zażądał od niego rzekomego majątku wspólnoty, duchowny zebrał biednych, wdowy i sieroty, a następnie wskazując na nich powiedział: oto są skarby kościoła. Za to został skazany na okrutne tortury na rozpalonej kracie przy Via Tiburtina. Ten ruszt można dziś oglądać w jednej z bazylik pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Rzymie. W tej drugiej, Fuori di Mura, czyli za dawnymi murami, jest grób męczennika. 10 sierpnia 1681 roku opat klasztoru w Krzeszowie, Bernard Rosa, w asyście 10 duchownych i ponad 100 wiernych, poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce, która do dziś jest najwyżej położonym przykładem sztuki barokowej w Polsce.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Bo to było kiedyś tak, że żeby się pochwalić, że gdzieś byliśmy, to wysyłaliśmy pocztówkę, a teraz to się wysyła tam taką rolkę, czy co tam.
1: MMS-a się wysyła też. Na przykład, że tu byłem i tutaj, a rolkę to na społecznościowych, to dojdzie do wszystkich.
0: No właśnie, się każdemu można pochwalić, i taniej jest, znaczy za darmo.
1: Ale my wracamy do starych pocztówek. Oczywiście, i będziemy je wspominać na naszym profilu facebookowym. Pocztówka wprawdzie napisane jest, zdążysz wrócić z wakacji, nim dojdzie do adresata i wcześniej się może spotkasz z tym adresatem, ale pocztówka to zawsze miła rzecz, tylko ile trzeba się było nawypisywać, znaczki poprzyklejać. Mm-hmm. Dzisiaj będziemy wspominać pocztówki, a to w związku też z naszym konkursem. Szczegóły po godzinie 7 opowiemy.
0: No tylko podpowiem, że zestaw gadżetów od Radia Plus do wygrania, a i pocztówki też w tym zestawie się znajdą. Za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody, za 2 minuty będzie 7.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest areszt dla rolnika z Gliwic. Mężczyzna celowo zniszczył nową drogę. Kraksa na wyścigu kolarskim. Kilkanaście osób rannych. Wejdziemy też na szlak na Jasną Górę z pielgrzymami z Krakowa. Minęła siódma, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla rolnika z Gliwic. Mężczyzna w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. W sobotę został zatrzymany, a w niedzielę usłyszał zarzuty.
2: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
1: Mówił prokurator Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice Zachód. Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Rolnikowi grozi teraz do 10 lat więzienia. 19 osób zostało rannych podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskim. Część osób trafiła do szpitala, mówi rzecznik straży w Chełmnie Kasper Korczak.
3: Podczas memoriału imieniem Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie doszło do kraksy kolarzy. W wyniku tej kraksy poszkodowanych zostało łącznie 19 osób. 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia, podejrzenia wstrząsu mózgu, ale wszystkie osoby są przytomne.
1: Na miejscu lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale wyścig był kontynuowany. Polska coraz bliżej autostradowego kamienia milowego. Dziś mamy 1950 km, brakuje jeszcze 150, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy cel zostanie osiągnięty?
4: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmęczeni, ale szczęśliwi pątnicy 46. pierwszej pielgrzymki krakowskiej przemierzają szlaki, by dotrzeć na Jasną Górę. Codziennie pokonują ponad 20 kilometrów.
5: Jest niesamowicie gorąco, ale jest wspaniała atmosfera.
6: Emocje są, bolą nogi.
7: Fakt tego, że się idzie w grupie, też bardzo pomaga.
8: Było ciepło, było gorąco. Widziałem duże zmęczenie z tego upału na twarzach, w nogach szczególnie.
9: Straż pożarna czuwa, żeby nas polać wodą gdzie niegdzie, żebyśmy byli orzeźwieni.
10: Ten odcinek szedłem cały, śpiewałem, więc minął bardzo szybko.
8: Ten cel nas trzyma, czyli Maryja Jasnogóra.
1: Ze stolicy Małopolski do Częstochowy pielgrzymuje 8 grup, wśród nich na szlaku jest metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Pątnicy wejdą na Jasną Górę jutro.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
11: Dzień dobry w poniedziałek, a ten w Krakowie będzie słoneczny i gorący. Termometry wskażą dziś nawet 32 stopnie. Biomet jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: To rano wstaje, ten się przeciąga. Dzień dobry, poniedziałek, rozpoczynamy.
13: Ale niech się nie ociąga. Dzień dobry, witajmy. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Radio Plus. Bonnie Tyler teraz, a za chwilę Double McFerrin.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: 12 minut po godzinie 7, jak ktoś przyszedł i zabrał twoje łóżko, albo nie masz jak zapłacić za czynsz, bo to w tej piosence się wszystko dzieje, a mimo to Bobby McFerrin przekonuje, że warto być szczęśliwym i radosnym, ale jak komuś się takie rzeczy zdarzają, to może pora zmienić miejsce do życia.
2: Może.
1: I właśnie taki ranking powstał, The Rumavi Global

0: Relocation. O właśnie, słowo relocation, które jest ważne, czyli relokacja, jak ktoś chce się przenieść za granicę. Okazało się, że Estonia jest najlepszym miejscem do życia.
1: Co ty powiesz?
0: Może nie tyle do życia, co do takiej zmiany startu od nowa, od początku, dla tych, którzy przyjeżdżają i się osiedlają. Właśnie tam jest chyba najlepiej, najwygodniej.
1: Ja słyszałem, że kulinarnie fajnie jest.
0: Kulinarnie i cyfrowo też, bo oni są bardzo rozwinięci, jeśli chodzi o to, że łatwo można ze wszystkiego korzystać. Ale koszty pracy, mieszkania, tam funkcjonalność, to wszystko w Estonii jest najlepsze. Okazało się, że na pierwszym miejscu, trochę zaskakująco dla wielu autorów tego rankingu, na drugim miejscu Singapur, a później Malezja, Portugalia i Tajwan.
1: Ale, panie, jaka egzotyka.
0: No poza Portugalią to tak, to daleko dosyć, no. Chociaż ta Estonia, no trzeba wziąć pod uwagę, że geopolitycznie nieciekawie. Mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy,
1: tak, ale rzeczywiście to...
0: Ale napięcie to tam polityczne rośnie, tak, tam, no. Tak. Ale fajny kraj, nie byłem.
1: Nie byliśmy, też mnie tam kilka razy kusiło, zobaczymy, może się jeszcze zdecyduję.
0: Kraj bałtycki w ogóle bardzo ciekawa, przepraszam za słowo, destynacja.
1: Tak, destynacja. You are my destiny. Dobrze, Abba za chwilę.
0: To już drugi raz dzisiaj Kasia śpiewa.
1: Przepraszam, jakoś taka jestem.
0: Ty jesteś jak ten Bobby. Don't worry, be happy.
1: Przepraszam, już nie będę 13,5 minuty po godzinie 7. Pod nosem sobie ponucę. Będę. Dobrze, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Państwo też mogą sobie ponucić w domu. A co tam?
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Pańcom i panie, dasz na antenie Radia Plus 25 minut po godzinie 7. Prawdziwa kozica górska pojawiła się we Włoszech, chciała sobie zrobić zdjęcie w jakimś wyjątkowym miejscu i ona tak po takim klifie się wspinała. Klif pionowy, w dole woda, poczekaj, mówisz, a ona w sukieneczce.
1: A, to mówisz o kobiecie, gatunku kobieta, ludzkiego.
0: Ludzki gatunek, no? Jak najbardziej, chociaż ja nie wiem, czy taki ludzki. I tutaj aparat przewieszony, słuchaj, i ona po tej ścianie, jak taki Spider-Man. Film oglądałam przed chwilą, aż mi się słabo zrobiło.
1: Może się przygotowywała do tego, może z tych, co to zdobywają właśnie, ścianki różne.
0: Wiesz, nie ubrana była tak, no tak no. Na taką, co by się znała na
1: do
0: sprawie.
1: Do zdjęcia ubrała się inaczej.
0: Nie wiem, co jej do głowy strzeliło. W każdym razie w pewnym momencie utknęła po środku tego całego klifu, metr, dwa, trzy nad wodą. W tej sukience jakby wpadła z tym aparatem, no to słabo
1: już
0: by było.
1: Już palszy aparat, ale no szkoda,
0: ale
1: szkoda.
0: Ale wiesz, że dała radę? Tam już wszyscy ci kręcący z daleka już się za głowę łapali, już po służbie dzwonili, ale jakoś dała radę. Nie wiem do końca, czy zrobiła to zdjęcie, ale na pewno mandat na pamiątkę dostała.
1: Pewnie tak, no fajnie jest wyglądać. Teraz mamy różne AI, to tak można sobie pamiątki robić z wakacji.
0: To też
1: takie wyrafinowane.
0: Wygenerowane, chciałeś powiedzieć.
1: No, wygenerowane. A nie ryzykować życiem takie zabawy.
0: Zamiast takich dziwnych zdjęć wyślijcie pocztówkę z wakacji o tej akcji już za chwilę na antenie Radia Plus 26,5 minuty po 7:00.

Czy wysyłacie jeszcze pocztówki z wakacji, czy idziecie do kiosku, kupujecie, wypełniacie adres oczywiście pozdrowienia i znaczek naklejacie? Napiszcie na naszym profilu facebookowym, a szczegóły pocztówkowego konkursu w Radiu Plus za kilka minut. A teraz już czas na wiadomości, za chwilę w 7:30.

0: Radio Plus Kraków.
1: Minęła już 7.30, Mikołaj Gronet, zapraszam na skrót wiadomości. Hakerzy z Korei Północnej tworzą sztuczną inteligencję do przeprowadzania ataków. Grupa hakerska Kim Soo-kai, powiązana z reżimem Kimów, ma przygotowywać narzędzia AI do automatyzacji cyberataków, oszustw, wyłudzania danych oraz tworzenia propagandowych kampanii w internecie. Według ekspertów południowo-koreańskiej firmy Genians wykryto też sfałszowane dokumenty finansowe. Korea Północna od lat wykorzystuje państwowe jednostki do cyberprzestępczości i kradzieży. Godzinę temu mówiliśmy o czuwaniu modlitewnym zaplanowanym na przyszły weekend w kościołach w Ceucie. Tymczasem mieszkańcy hiszpańskiej eksklawy u wybrzeży Maroka domagają się od rządu przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. Większość uczestników protestu przyszło na marsz z flagami Hiszpanii i skandowało hasła takie jak "To miasto jest nasze, chcemy bezpieczeństwa" czy "Wyrzucić nielegalnych". Na ulicach Ceuty wciąż przebywa kilka tysięcy nielegalnych migrantów z Maroka. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak trafił w wygranym 3-1 meczu z meksykańskim Santosem Laguna w drugiej kolejce Leagues Cup. To rozgrywki z udziałem klubów z USA i Meksyku. Lewy trafił tuż przed końcowym gwizdkiem.
2: And Zinchenko! Fabulous save! But Robert Lewandowski scores!
1: A już w czwartek zespół z Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
3: Ula Bielenia-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System ILS początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, mówi Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.
4: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
3: Ta druga kategoria ma zostać uruchomiona z początkiem przyszłego roku. Dodatkowo pojawią się nowe skanery, które usprawnią kontrolę bezpieczeństwa. Sierpień w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej to czas maryjnych uroczystości odpustowych, kulminacja w tym tygodniu. W piątek o godzinie 18 tradycyjnie przejdzie uroczysta procesja pogrzebu Matki Bożej w otoczeniu 100 grup niosących m.in. feretrony i figury świętych. Sobota to dzień kierowany do młodzieży, a w niedzielę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczysta suma zostanie odprawiona o godzinie 8, o godzinie 11 przy ołtarzu polowym.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
3: To prawdziwie letni poniedziałek, już 17 stopni w Krakowie, a dziś nawet do 32 stopni. Słonecznie i ciepło ma być przez cały ten tydzień, więc korzystajcie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Jeszcze jedna wiadomość z ostatniej chwili. Kasia się odnalazła.
8: Przepraszam, zbłądziłam.
7: Ale jesteś, no.
8: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Skręciła mnie w te drzwi, co trzeba. John Lennon, już teraz Imagine, ale już jestem z powrotem.

0: może niedługo ktoś dostanie pocztówkę z Salto de Castro?
1: Gdzie to?
0: Na razie nic nam to nie mówi, ale może za kilka lat, kilkanaście, no, będzie to poważna atrakcja turystyczna, ponieważ jedna para, w Hiszpanii to jest, tylko jaki to rejon, to muszę poszukać. A w każdym razie amerykańska para postanowiła kupić całą opuszczoną wioskę Salto de Castro. Wyobraź sobie, że tam są 44 domy, szkoła, koszary gwardii cywilnej, bar, kościół, pensjonat i tak dalej,
1: super,
0: i tak dalej.
1: Wszystko jest na
0: miejscu.
1: To
0: jest opuszczone, bo tam kiedyś jakiś zbiornik retencyjny budowali i tam się osiedlili z rodzinami ci budowlańcy. A później jak to wybudowano, to się wszyscy wynieśli i to opuszczone stoi, a oni to kupili... Ale teraz trzymaj się krzesło. Oni kupili za mniej więcej 300 tysięcy euro. Ale całą wioskę kupili za 300.
1: Jak za darmo.
0: Znaczy, za darmo, nie za darmo. Oni teraz muszą mnóstwo tam zainwestować, bo chcą odnawiać te pensjonaty, kościół, bar i to wszystko, żeby ludzie zaczęli przyjeżdżać. To fortunę ich pewnie będzie kosztować, ale później oni chcą, żeby to była atrakcja turystyczna. Przyjadą ludzie, będą się bawić.
1: Siedzieć, patrzeć i
0: zdjęcia robić i pocztówki wysyłać.
1: Piękna sprawa jest, naprawdę mi się podoba. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii i przypomnimy, jak wziąć udział w naszej zabawie pocztówkowej, którą właśnie rozpoczynamy dzisiaj w poniedziałek.
0: Jeśli nie chcecie na nas czekać, to zajrzyjcie na stronę lato.radioplus.pl, ale my opowiemy szczegóły za chwilę.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie!
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.

0: Za 7 minut 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie musicie iść do kiosku, na pocztę, czy gdzieś do jakiegoś sklepu papierniczego, żeby kupować pocztówki i wysyłać tam i wypełniać, bo to kiedy byśmy ten konkurs rozwiązali?
0: No właśnie, we wrześniu pewnie.
2: A nie, no w sierpniu może by jeszcze jakieś tam doszły. Ale musicie, znaczy prosimy o to, żebyście stworzyli jakieś własne pocztówki z własnych zdjęć, czyli wysłali nam jakiś piękny widoczek, może być ze sobą, i napisali pozdrowienia takie, jakie byście na pocztówce napisali, a my najlepsze nagrodzimy w naszym konkursie, który rusza właśnie teraz.
0: Zestaw gadżetów wakacyjnych przygotowany, czekamy na wasze zgłoszenia, ale zgłoszenia wysyłacie nie SMS-em tym razem, ani MMS-em, ale czekamy na nie na naszej stronie internetowej, specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: Radioplus.pl, tam zakładka lato, albo prosto lato.radioplus.pl. Oprócz różnych wakacyjnych gadżetów, bo i koszulka, i zawieszka na bagaż, smycz, pomadka jakaś jest tam, okulary, torba plażowa. Mamy też dla was unikalne pocztówki Radia Plus, podpisane przez nas.
0: Zapraszamy, a teraz Mafia i Imię deszczu na antenie Radia Plus.

0: Przepraszam, inną piosenkę teraz odśpiewam.
1: Proszę bardzo.
0: Hej, Mr. Postman.
1: O, dobra.
0: No właśnie, co ten pan Postman? Sylwia napisała do nas, że wysłała w 1994 roku pocztówkę, jak była u dziadków w Wielkopolsce. Do dzisiaj nie dotarła do Krakowa. Pani poczto, proszę sprawdzić tam gdzieś w magazynach.
1: Tak, proszę na te półki zajrzeć, tam przetrzeć kurze i tak dalej.
0: Anita mnie też zadziwiła nas, bo napisała, że obowiązkowo wysyła pocztówki. Sama do siebie też wysyłam.
1: Jak to sama?
0: I zbieram jak. No jesteś nad morzem w Łebie, bo akurat tutaj mamy Łebę na obrazku dzisiaj. I wysyłasz tam do siebie, do domu na swój adres, wracasz, odbierasz i się cieszysz, że ktoś przysłał.
1: No.
0: A przy okazji jest wspomnienie, no człowiek wróci do domu i jeszcze sobie powspomina.
1: I człowiek sprawdzi przynajmniej, czy doszło.
0: Piotr napisał, że już nie wysyła, szkoda, ale w zeszłym roku dostał od znajomych kartkę z wakacji nad Bałtykiem.
1: Tak jest. Za 8:02 czekamy na wasze pocztówki na naszej zgłoszeniowej platformie. Będziemy nagradzać po godzinie 8:00, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody. Pokaż te palmy tam.
0: Tu?
1: Nie, niżej.
0: A to Aleksander nam przysłał taką pocztówkę poza naszym systemem konkursowym. Napisał, że jest na Cyprze. Co prawda mamy już godzinę 8:00, ale przynajmniej poranek z plusem będzie do 10:00. Bo to było godzinę temu, więc tak, tam jest przesunięcie czasowe.
1: Patrz. Olek jest na Cyprze i słucha Radia Plus.
0: I prawidłowo, i wzorowo. I proszę na cały ten basenik, gdzie ludzie pozajmowali tutaj, widzę miejsca, proszę tam włączyć na cały regulator.
1: Dobrze, czas na wiadomości.
2: Reklama. Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Apel o krew dla Kacpra z Kamiennej Góry. Chłopak walczy o życie. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Niemal w całej Polsce ostrzeżenia IMGW. Będzie też rozmowa z pielgrzymami z Lublina, którzy szli w deszczu. Minęła 8:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze z Dolnego Śląska apelują o krew dla ranionego nożem 15-latka. Rówieśnicy zaatakowali Kacpra w piątek wieczorem w Kamiennej Górze. Został raniony w szyję i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Krew dla chłopaka można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Tymczasem 16-latek, który zaatakował chłopaka nożem, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
2: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
1: Mówiła Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Poszkodowany 15-latek wciąż przebywa w szpitalu, a jego stan jest ciężki. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Ponownie niemal w całej Polsce mamy ostrzeżenia IMGW. Będą burze z gradem i upały, nawet do 33 stopni. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Mateusz Chłystun.
3: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W Strzelcach Krajeńskich zakończono budowę tanich mieszkań na wynajem. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze i niebawem budynki przy ulicy Asnyka będą tętniły życiem, mówi burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.
4: Cieszymy się, że to jest takie miejsce ustronne i każdy nowy adres na terenie gminy cieszy, dlatego dzisiaj mieszkańcy oficjalnie otrzymali te klucze, ale także już wielu z nich tu mieszka, urządza się, montuje nowe życie w nowym miejscu. Cała inwestycja kosztowała 18 milionów złotych. Z tego wszystkie pieniądze pochodziły albo z budżetu państwa, albo z Krajowego Planu Odbudowy. Gmina nie dołożyła do tej inwestycji żadnych pieniędzy, więc to cieszy.
1: Wciąż dostępnych jest ponad 15 lokali.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdy pielgrzymi wyruszali z Lublina, żar lał się z nieba. Pierwsze dni pokonywali przy blisko 40 stopniach. Później przyszedł czas ochłody i marszu w deszczu i mrzawce. My zapytaliśmy, jak radzili sobie z tym deszczem.
5: Emilia? No nic, po prostu trzeba to przeżyć. Po prostu idzie się dalej, nie? Nie wiem, nie da się sobie poradzić.
6: Trzeba wykorzystywać każdą chwilę słońca, żeby cokolwiek podsuszyć.
5: Idzie się, wyciąga się płaszcz i się moknie. I tyle. I zaraz wyjdzie słońce i będzie pięknie.
6: Wykręcać, używać papieru, gazet.
7: Ubrać się w płaszcze, przykryć wózek jakąś folią i iść dalej.
1: Lubelscy pątnicy na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
9: 20 stopni pokazuje nasz redakcyjny termometr. Dziś słonecznie, upalnie i bez opadów deszczu. Na barometrach 1016 hektopaskali. Biomet jest korzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Ale się trafił burmistrz Strzelec.
11: Dobrze, dałeś
10: Krajeńskich. No tak sobie, no. Pozdrawiamy tych, którzy pana burmistrza często muszą przedstawiać publicznie.
11: A suchą szosą?
10: No taką dobrze. Suchą, przecież słyszałeś, że pątnicy w deszczu szli.
11: Queen za chwilę, Sandra już teraz. Dzień dobry, witajcie do 9:00. Zapraszamy, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.

0: Promise Me, Beverly Craven w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jak lato, to i wspomnienia, na przykład wody nazywanej gruźliczanką, czyli wody z saturatora z jednej szklanki, albo najpyszniejsze lody na świecie, które kupiliśmy za ostatnie pieniądze na kolonii, a potem trzeba było wysłać do rodziców pocztówkę. Kochane pieniążki, przyślijcie rodzice i jeszcze bardziej kochani. Warto to było dodać, żebyśmy nie wyszli na takich zupełnych materialistów. Bo o pocztówki was prosimy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Wyślijcie pocztówkę, takie zdjęcie wasze z wakacji. Dodajcie nam pozdrowienia wakacyjne, a my się tym samym odwdzięczymy. Wyślemy wam swoją pocztówkę z pozdrowieniami, do tego jeszcze czystą pocztówkę i mnóstwo wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Na radioplus.pl tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już nam takie zgłoszenie wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Malinowscy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. kgmwęgiel.pl.
6: Centrum Zakupowy Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A może by tak właśnie w wakacje wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? Nie wiem, czy wszystko rzucił, ale w Bieszczady pojechał Marcin z rodziną i pocztówkę nam przesłał. Dzień dobry.
2: No, dzień dobry, witam.
1: Marcinie, napisałeś, że tu w Bieszczadach nawet drezyny mają lepsze kondycje niż ty po górskim szlaku. Jest dowód, zdjęcie całej rodziny właśnie przy drezynach.
2: Tak.
1: Zmęczyliście się trochę.
2: No, troszeczkę się zmęczyliśmy, chociaż powiem szczerze, że takie drezyny, pociągi to ogólnie moja pasja. Lubię na takie kierunki się, że tak powiem, jeździć. Na przykład byliśmy kiedyś w Torczmicku, byliśmy na tak zwanej kolei nadzalewowej, byliśmy także na Podlasiu, czyli w Białowieży, ale teraz byliśmy w Bieszczadach właśnie pojeździć na bieszczadzkich kolejach, w Uhertach dokładnie. Także naprawdę było bardzo fajnie.
1: Pięknie to wszystko wygląda, piękne wspomnienia też, bo dzieciom się też podobało?
2: Tak, dzieciom też się podobało. To ze mną teraz córka jest, bo my właśnie wróciliśmy już z Bieszcza, co prawda.
1: Ale zdążyliście nam pocztówkę córką... wysłać. Jak to z pocztówkami bywa?
2: Dokładnie. Zdążyliśmy wysłać, a teraz młodą jestem tutaj na placu zabaw i idziemy na basen. Już co powiem, na nizinach.
1: A jak ma na imię córka?
2: To jest Weronika akurat.
1: Weroniko, jesteś tam? Halo?
2: Powiedz, jestem. To jest głośno.
1: Weroniko, a jak było na drezynach? Podobało ci się? No to wspaniale, więc życzę, żeby te wakacje jeszcze trwały dla ciebie jak najdłużej i żeby więcej takich atrakcji było. Wszystkiego dobrego dla was, pocztówkę wam także wyślemy, a jeśli wy macie jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, to taka dźwiękowa dla waszej rodziny, dla waszych bliskich, dla znajomych, bardzo proszę.
2: A więc pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza takich internetowych, co nie odbierają Radia Plus, tak ja tutaj na przykład w Krotoszynie. Najbliżej mam Poznań, Wrocław, to prawda, zawsze jak tam gdzieś jadę, to was słuchamy.
1: Aha.
2: I ogólnie na całej rodzinki właśnie z Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego i wszystkich znajomych, którzy wiem, że niektórzy teraz słuchają, bo zdążyłem szybko napisać tam, gdzie mają do.
1: Bardzo się cieszymy i do tych pozdrowień się dołączamy, ale tak, dzięki internetowi jesteśmy z wami w każdym miejscu, więc polecamy się. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: No, dziękuję wzajemnie.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: California Dreaming w Radio Plus i na pocztówki z Kalifornii również czekamy, ale to mogą być pocztówki z nadmorza, mogą to być pocztówki z podwórka, z łąki, z pola, gdziekolwiek jesteście i wam się tam podoba. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do nas z pozdrowieniami na radioplus.pl. Czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony, minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

To nie ja i Edyta Górniak na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziecko wypadło z okna, matka może usłyszeć zarzuty. Ukraiński patostreamer nie wjedzie do Schengen. Za chwilę szczegóły. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, brakuje tysięcy osób. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Matka dziewczynki, która wypadła z balkonu, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. Czterolatka wypadła z 5. piętra, uratowali ją sąsiedzi. Szczegóły zna Marta Szabłowska.
2: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
1: Marta Szabłowska, dziękujemy. Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzją o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z nagrań, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. Obrażał też Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
3: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje otrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To nie jedyny podobny przypadek. W maju ukraiński influencer Andrii G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Został deportowany i przez 5 lat nie wjedzie do państw Schengen. F-16 nad klubem golfowym Donalda Trumpa. Amerykańskie wojsko poderwało myśliwce, by przechwycić samoloty, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. Był tam wtedy prezydent USA. Wszystko to po serii incydentów oraz prób zamachu na Donalda Trumpa. W zeszłym tygodniu zatrzymano osobę, w której samochodzie znaleziono broń i amunicję, a w kwietniu doszło do próby zamachu podczas gali korespondentów przy Białym Domu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy tylko na Mazowszu. Brakuje 1000 osób. Zasadą działania akcji jest wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy.
4: To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.
1: Mówiła Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Wielki finał szlachetnej paczki jest przewidziany na drugi weekend grudnia.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Od środy spore utrudnienia na Zakopiańskiej. Remont obejmie nawierzchni jezdni oraz chodnik na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4 w kierunku Myślenic. Jezdnia w kierunku Myślenic zostanie zwężona do jednego pasa. Zmiany dotkną również pieszych. Ruch zostanie skierowany na chodnik po przeciwnej stronie ulicy. Prace potrwają do końca października. Sierpień w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej to czas maryjnych uroczystości. Wczoraj rozpoczął się tygodniowy odpust ku czci w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W piątek przypada odpust Matki Bożej Kalwaryjskiej. O godzinie 18:00 tradycyjnie przejdzie uroczysta procesja pogrzebu Matki Bożej.
6: Pomiędzy nimi idą orkiestry dęte, które grają marsze, więc taki bogaty kondukt pogrzebowy, można powiedzieć, Najświętszej Maryi Panny. I na koniec właśnie najstarsza kalwaryjska asysta niesie figurę Matki Bożej Zaśniętej.
5: Mówi ojciec Tercycjusz Bukowski, rzecznik sanktuarium. Procesję zakończy wieczorna Eucharystia przy kościele grobu Matki Bożej. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: A popołudnie do 32 stopni w Krakowie, bardzo dużo słońca, bez opadów, cały tydzień pogodny i słoneczny, a od jutra do 25 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Na początek naszego poniedziałkowego spotkania Murrayhead, jedna noc w Bangkoku. Dzień dobry, Janek Pasterski, jest 6 po 12.

przebój, przy którym no, można się tak delikatnie ochłodzić. Piękne połączenie dwóch głosów, Kate Bush i Petera Gabriela. A chłodzimy się, każdy tak jak może. Albo jakiś wachlarz, albo klimatyzacja. Wiatrak chociaż, czy cień rzucany przez drzewa. Ciepło dzisiaj w wielu miejscach, nawet nieco powyżej 30 stopni Celsjusza.

0: także nieźle. W kolejnych dniach będzie trochę chłodniej, to sobie odetchniemy, ale też z drugiej strony nie ma co narzekać. Przed nami jeszcze ponad połowa wakacji, także łapmy te okienka pogodowe. Jeśli wakacje, to trochę przypominamy sobie nostalgię, jak to dawniej w wakacje bywało, bo dawniej wysyłało się pocztówki z wakacji, pamiętacie to? Często się zdarzało, że te pocztówki już doszły do kogoś znacznie później, kiedy by sami z wakacji wróciliśmy. No tak było, tak Poczta Polska swego czasu działała, ale do tej nostalgii, do tego wspomnienia sobie wracamy. Radio Plus PM na naszą stronę internetową zapraszamy. Taka nasza akcja wakacyjna, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy Was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie, takie nieco bardziej nowoczesna forma pocztówki. Zdjęcie, jak spędzacie wakacje. Może coś dobrego jecie, może aktywnie, może leżycie właśnie na plaży, zaczytujecie się ulubioną książką. Dajcie znać, dopiszcie do tego wszystkiego krótkie pozdrowienia w naszym formularzu. No dla nas, nie będziemy ukrywali, dla nas. Napiszcie te pozdrowienia i zdjęcie do nas wyślijcie, a my te się odwdzięczymy już taką pocztówką klasyczną. I to w dwóch odsłonach. Jedna czyściutka zupełnie, którą będziecie mogli zaadresować do kogoś z waszych bliskich. Druga z kolei z podpisami całej naszej redakcji, a to jeszcze nie jest wszystko, bo dorzucimy do tego zestaw gadżetów, koszulkę, zestaw na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Także zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy, a za moment Słońce Jamajki i Goombay Dance Band. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
5: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
6: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
5: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
6: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
7: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych, zeszyty zapachowe i z aplikacjami, plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama.

I to jest prawda, w trakcie wakacji na horyzoncie niepewność czeka nas, czy nie będzie jakichś korków na trasie, jakichś przykrych zdarzeń w postaci wypadków na przykład, prawda, czego oczywiście nikomu nie życzymy, także uważajcie na siebie na swoich urlopach, ale co tam jeszcze, tak się zastanawiam, czy będzie tłok na Krupówkach, czy to jest niepewność? Nie, to jest raczej fakt. Czy znajdziemy miejsce na plaży? No, to się może udać akurat. Czy woda w Bałtyku będzie ciepła? No nie, niestety. Bałtyk to zimne morze. Ale my się rozgrzejemy teraz miłosnym przebojem od Michaela Boltona, When a Man Loves a Woman.

0: Reklama.
1: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Wakacyjne podróże Australijczyków, czyli grupa My Network Down Under za chwilę w Radiu Plus już o 13 wiadomości.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Atak hakerski na ZUS, od rana nie działała strona internetowa. Tragiczny wypadek z udziałem ciężarówki i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem. To początek końca tego lata. Na Łąkach rozpoczęły się bocianie sejmiki. Jest 13. Marcin Bartnik. Hakerzy uderzyli w ZUS przez kilka godzin, dokładnie od 9 rano. Po cyberataku nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Atakujący przeciążali serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych, tłumaczył nam rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
2: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu e-ZUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
1: Informatykom udało się już przywrócić funkcjonalność strony ZUS-u. Atak wpłynął wyłącznie tylko na tę działalność, natomiast dane użytkowników nie są zagrożone. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem to po zderzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują mundurowi i prokuratura. Utrudnienia na Krajowej 9 w tym miejscu mogą potrwać do godziny 15. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
3: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
4: Teraz trzeba będzie w zimnej.
3: Trzeba sobie jakoś radzić.
5: Do stołika przyjdziemy się kąpać.
4: Z kaczkami.
5: Z kaczkami, no.
4: Miejsca wystarczy dla każdego.
5: No normalne.
4: Zimna kąpiel to też nie problem.
5: Nie. No tym taką pogodę to zimna woda może być.
4: Na ochłodę?
5: Tak jest.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Choć kalendarzowe wciąż trwa, w polskim krajobrazie widać już pierwsze, ale wyraźne zapowiedzi końca lata. Na Łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. To tak zwane bocianie sejmiki, coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
6: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
1: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Mieszkańcy protestują przeciwko powstaniu kompleksu strzelnic Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. W jego skład ma wchodzić także budynek dydaktyczny. Spór dotyczy lokalizacji tej inwestycji w okolicy zabytkowego fortu Bronowice, ale też wpływu inwestycji na komfort życia sąsiadów oraz okoliczną przyrodę. Planuje się wyciąć około 250 drzew.
8: Nie powinno się w tak ważnych miejscach, szczególnie dla takiego miasta Kraków, budować czegoś, co w ogóle nie odpowiada rangą temu zabytkowi i temu miejscu.
9: To będzie totalna masakra zieleni. Śmiem wątpić, żeby hałas strzałów nie był odczuwalny w odległości około 20 metrów, gdzie te strzały są oddawane.
7: Przestrzegane są wszystkie normy środowiskowe, zapewniają władze UKN-u. Część obiektu ma być wybudowana pod ziemią, a koszt inwestycji to 130 milionów złotych. Od dziś do 28 sierpnia kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na wiadukcie łączącym Aleję Juliusza Słowackiego z Aleją 29 listopada. Drogowcy wymieniają tam na wierzchnie. W czasie prac ruch odbywa się jednym pasem w każdym kierunku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
7: Bardzo dużo słońca i gorąco, na termometrach w Krakowie nawet 32 stopnie, bez opadów, cały tydzień wakacyjny i pełny słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Polska klasyka na początek tej godziny, 5 minut po 13, a w Radio Plus w tym momencie dżem. Naiwne pytania. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wham! No i ten poniedziałek brzmi tak, jak brzmieć powinien, czyli po prostu dobrze, wakacyjnie i letnio. Wakacje w pełnej krasie, no tak można chyba powiedzieć. Sierpień, pogoda już lepsza niż w lipcu, a my bawimy się z taką akcją Pocztówka z Wakacji, czyli prosimy Was o to, żebyście wysłali nam nie klasyczną pocztówkę, ale zdjęcie tego, jak spędzacie wakacje, co robicie, jak odpoczywacie. Akurat, być może, coś ciekawego się dzieje w Waszym życiu. Wyślijcie takie zdjęcie, wyślijcie dla nas krótkie pozdrowienia. Serdecznie do tego zachęcamy. Można to zrobić zaglądając na radio+.pl, a my w prezencie będziemy dla Was mieli już takie zupełnie klasyczne pocztówki. Jedna z podpisami nas wszystkich, natomiast druga pusta, którą no, będziecie mogli komuś wysłać, być może jeszcze z wakacji. Do tego też zestaw gadżetów, czyli takich letnich. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. No to zapraszam do zabawy, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Oj tak, z wakacji, na które właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Gdzie się znajdujecie? Gdzie odpoczywasz z rodziną?
2: Obecnie w Szczawnicy jesteśmy.
1: A, piękna Szczawnica. Zdjęcie, które wysłałeś, widzę na nim ciebie, twoją żonę i córeczkę.
2: Tak, dokładnie. W drodze na Sokolice wyciągiem. Niestety nie na pieszo, także...
1: Ale no, patrząc na widoki, które mieliście dookoła siebie, no to chyba przyjemnie na tym wyciągu.
2: Nie, no pięknie, naprawdę. Wszystko zrekompensowało, także elegancko, naprawdę.
1: Świetnie. Jakie plany jeszcze na dzisiaj?
2: No, na dzisiaj to na pewno jeszcze jakiś tam deptaczek, jakiegoś oscypka z grilla pewnie zjemy sobie, a później już czas i pogoda pokażą, co dalej.
1: Okej. Zostajecie do kiedy? Do końca tygodnia?
2: Tak, do końca tygodnia, wracamy w niedzielę.
1: Świetnie, czyli przed wami jeszcze właściwie no, całe tydzień, praktycznie dokładnie. 7 dni, żeby korzystać z tych uroków tego, co oferuje Szczawnica i okolice. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, które wysłaliście.
2: Jasne. A mogę pozdrowić również ja?
1: Jasne, oczywiście.
2: Moją żonę kochaną i córeczkę Oliwkę, bardzo serdecznie was pozdrawiam, oraz wszystkich kolegów i koleżanki w firmie Aquafor, którzy muszą teraz... pracować.
1: No dobra, ale ty się napracowałeś, teraz jest wasz czas na urlop, na odpoczynek. W związku z dokładnie. Tym dwie pocztówki, jedna podpisana od nas redakcyjnie, druga pusta, zupełnie taka klasyczna pocztówka, to coraz rzadziej super. Się je wysyła, ale też zestaw gadżetów dla was mamy, czyli mamy tutaj koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Bardzo dziękuję,
2: świetnie.
1: Pozdrawiam. Dobrego
2: bardzo
1: wypoczynku.
2: Dziękuję, ciebie również, pozdrawiam i was wszystkich. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia,
1: do usłyszenia.
2: Pozdrawiam.
1: Thank you.

0: Reklama.
1: Ty plus superbonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
8: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
10: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Nasza reporterka rozmawiała z jednym z bohaterów, którzy uratowali czterolatkę spadającą z piątego piętra w Łomży. Za chwilę też karambol na S3 koło Szczecina oraz rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Jest 15, Marcin Bartnik. Na początek wracamy do małego cudu w Łomży. Nasza reporterka rozmawiała z jednym z bohaterów, którzy złapali w koc czterolatkę spadającą z piątego piętra. Pan Grzegorz Płoński jest jedną z trzech osób, które ruszyły z pomocą na widok dziecka zwieszającego się z barierki balkonowej.
1: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
0: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, dodaje pan Grzegorz.
1: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający, jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
0: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji w szpitalu, jest lekko poobijana. 27-letnia matka w najbliższym czasie ma usłyszeć zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Karambol i ogromne utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kilińska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów.
2: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
0: Prosiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Uszkodzone w karambolu pojazdy są usuwane. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy, w dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O tym Mateusz Gołębiewski.
3: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
4: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
3: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
5: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
6: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
3: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Głodny pielgrzym to pielgrzym bez sił. Parafianie i siostry benedyktynki z Puław w weekend odwiedzili lubelskich pielgrzymów pod Świętym Krzyżem, przywożąc posiłki. Do pielgrzymowej kuchni zajrzała Małgorzata Oroń.
8: Chlebek ze smalczykiem, puławskie ogórki, puławskie pomidorki, puławskie wypieki. Rzesza ludzi nam pomogła. Włączyło się w to mnóstwo parafian Miłosierdzia Bożego w Puławach.
9: Co dzisiaj na obiad?
8: Na obiad mamy zupę krupnik, leczo, spaghetti, pierogi z kapustą, z mięsem, ruskie naleśniki.
9: Drodzy słuchacze, tu jest jak w restauracji.
8: Jeszcze oprócz tego udka z ryżem i z surówką.
0: Dzisiaj pielgrzymi mają do pokonania blisko 37 kilometrów. Nocleg mają w Małogoszczy.
10: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Końcem sierpnia pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic. Nadal trwają prace, ale w większości są to prace wykończeniowe. Przypomnę, że termin oddania linii był wyznaczony na 30 czerwca i nie został dotrzymany. Jak aktualnie wygląda sytuacja na placu budowy, mówi Jakub Janas z firmy Gulermak.
11: Obecnie w tunelu trwają prace wykończeniowe. Na odcinkach na powierzchni kończymy układanie warstw ścieralnych i prace brukarskie. Również w zakresach dodatkowych, czyli na przebudowie ulicy Bohomolca i Jancarza. Jesteśmy w fazie już finalizowania tych prac, też w skablowaniu sieci teletechnicznej na ulicy Dobrego Pasterza.
10: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zapewnia, że tramwaje do Mistrzejowic pojadą jeszcze tego samego dnia, którego wykonawca zakończy pracę. Wczoraj tunelem na Zakopiance przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik od momentu otwarcia tunelu pod Luboniem Małym. Poprzedni rekord był niższy, około 1700 samochodów. Na co dzień tunelem na Zakopiance przejeżdża średnio 26 tysięcy pojazdów. Największy ruch przypada właśnie na sierpień.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
10: W Krakowie nawet 32 stopnie, w tym tygodniu dużo słońca, ale już bez dużych upałów, bo od jutra 25 stopni maksymalnie. Biomet niekorzystny.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: I Gloria Gaynor już teraz w Radio Plus. I will survive, tak? My też przetrwamy te upały. Znaczy ten dzisiejszy, na pewno. Jakoś damy radę. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Zwolniliśmy na chwilę, no i słusznie, bo wakacje w sierpniu, w czasie urlopów, no to tak trzeba. Trzeba dać sobie czas na to, żeby odpocząć, tak jak dzisiaj odpoczął Paweł ze swoją rodziną w Szczawnicy. Godzinę temu dzwoniłem w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Pytamy was o to, jak spędzacie wakacyjny czas i prosimy o to, żebyście wysłali nam zdjęcie na radioplus.pl, a do tego napisali kilka takich zdań z pozdrowieniami dla nas. To nam będzie przyjemnie, bo my w robocie, wy na urlopach. Niech chociaż tak to się zrównoważy, a w prezencie odwdzięczymy się, bo będziemy dla was mieli dwie pocztówki, takie wiecie, klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi, a druga zupełnie czysta do wysłania komuś z waszych bliskich. I gadżety radiowe jeszcze dorzucimy do tego: koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Radioplus.pl już teraz tam można i warto, bo jutro kolejne trzy odsłony naszej zabawy, w której właśnie będziemy was pytali o wakacyjny czas, o to, co robicie, jak się bawicie. No i będziemy odwdzięczali się takimi właśnie gadżetami oraz pocztówkami.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

wyjątkowo wakacyjnie, bo to jest właśnie taki przebój Urszuli, który z wakacjami się kojarzy, Malinowy Król. Jeśli wakacje, to również no, mocno wydłużona wakacyjna prywatka z Radiem Plus od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22. I Marek Sierocki, który za te miksy odpowiada, no, dzisiaj poniedziałek. Czyli tak, łapiemy się właśnie w ten przedział czasowy. 20, 22, na pewno będzie tanecznie. No to teraz tak dla równowagi nieco spokojniej. Zagramy Beatles Yesterday.

0: Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
2: Tak!
1: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: No Mercy, Where Do You Go? To na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia i słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Reklama.

0: 15-letni Kacper ugodzony nożem w Kamiennej Górze walczy o życie i zdrowie w szpitalu. W sobotę wielka defilada z okazji święta Wojska Polskiego w Warszawie. Puma pojawiła się w lasach pod Ciechanowem na Mazowszu. Jest 16. Marcin Bartnik. Kamienna Góra na Dolnym Śląsku żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla chłopca.
1: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
2: Pomóc w tej sprawie.
3: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
4: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
5: Pomóc w tej sprawie, tak jest.
6: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
1: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
0: Decyzją sądu 16-letni nożownik z Kamiennej Góry spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
7: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
8: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
0: Dodawała Anna Słowińska z policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Poznaniu, ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
9: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów.
0: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Przyczyny wypadku wyjaśniają teraz służby. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
11: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
10: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni. Pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
0: Początek defilady w sobotę o 12.
12: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejna puma w Polsce. Drapieżnik był widziany pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osiek Wólka zauważyli myśliwi, powiedziała nam sekretarz gminy Gołymina Środek Anna Augustyniak.
13: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. No to charakterystyka taka bardzo przypominająca pumę. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap. I myśliwy, który był z długoletnim doświadczeniem.
0: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem. Trafiła do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.

0: Reklama.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wrócimy do tragicznego zderzenia 16-latka na skuterze wodnym. Komisja Europejska dała zielone światło do wypłaty kolejnych 8 miliardów euro z KPO. Już w środę częściowe zaćmienie słońca. Jest 17. Marcin Bartnik. Jutro odbędzie się sekcja zwłok. Wracamy do tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka na Mazurach. Zginął tam 16-latek, który płynąc na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Stan techniczny obu jednostek zbada biegły. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
2: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
1: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłacenia Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach piątego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
4: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym więc wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
5: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
6: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
3: Mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
1: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania obecnego systemu kaucyjnego zwrócono w Polsce ponad 2 miliardy opakowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już w środę zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni tarczę naszej gwiazdy w zależności od miejsca w Polsce. Od ponad 60% na południowym wschodzie do przeszło 80% na zachodzie kraju. Do obserwacji najlepiej wybrać miejsce, gdzie horyzont jest czysty. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
7: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
1: Zjawisko rozpocznie się w środę po 19:00, kulminacja godzinę później.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: tylko na antenie Radia Plus. Wszystko się może zdarzyć. I Anita Lipnicka i tym numerem rozpoczynamy magazyn reporterów Radia Plus Kraków. Agata Petela, dzień dobry. Zapraszam na program w imieniu naszych reporterów, a zaczniemy od strefy płatnego parkowania.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Krakowianie zapłacą za postój m.in. przy krakowskich Błoniach. Miasto rozszerza strefę płatnego parkowania, by ograniczyć problem długotrwałego zajmowania miejsc przez osoby spoza naszego miasta. O nastroje mieszkańców i turystów oraz o szczegóły na ten temat pytał reporter Kuba Solarz.
2: Co pani sądzi o tej strefie płatnego parkowania, że tutaj została wprowadzona, dotąd można było parkować za darmo?
3: O ile są dostępne miejsca parkingowe, gdzie można normalnie zaparkować bez stresu, to okej. Okay. Tylko, że zazwyczaj jest tak, że jest płatne parkowanie, a te miejsca są do niczego. I ja nie mogę się nawet zmieścić moim samochodem, więc nie wiem, za co płacę do końca. A tak, no to też rozumiem, że to jest w miarę normalne, no nie? Kraków jest mega zaludniony, jest masa turystów, więc no nie dziwię się też trochę miastu, że wprowadza takie rozwiązania.
4: Myślę, że na pewno jest to utrudnienie dla osób, które korzystają z Błoń, ponieważ muszą dodatkowo zapłacić i być może to wpłynie na ograniczenie osób korzystających z tej przestrzeni. Dla mnie nie jest to problem, bo przyjeżdżam okazyjnie raz na jakiś czas tutaj i na co dzień mieszkam w innej części Krakowa, więc jakby nie stanowi to dla mnie problemu. Być może dla osób, które tutaj mieszkają, pracują, będzie to większy problem.
2: Dobry pomysł czy nie?
5: Zły. Dla każdego kierowcy chyba zły.
2: Miasto twierdzi, że będzie więcej miejsc parkingowych, że będzie można zaparkować.
5: No może będą, bo kiedyś jak przyjeżdżałem, to tutaj samochody były zastawione przeważnie, no nie? Jak było niepłatne oczywiście.
6: Powinno się dalej za darmo parkować, no przecież jakąś strefę bezpłatnego parkingu powinno się wprowadzić. Bo tutaj jest, ale to jest taki obiekt rekreacyjny dla dzieci, dla rodzin i wszędzie trzeba tylko te parkingi płacić. Ja rozumiem, że ktoś do urzędu jedzie czy gdzieś w środku, no to można po prostu sobie wtedy zapłacić. Dla miasta są pieniądze, ale no czasami to jest taka przesada.
7: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
2: Rozszerzona została strefa płatnego parkowania. Jakie to są obszary?
7: Generalnie rozmawiamy o trzech obszarach. Obszar okolic cmentarza Podgórskiego, obszar okolic Ronda Matecznego i Aleja 3 Maja oraz fragmenty miasteczka studenckiego AGH. No i rzeczywiście w tym rozszerzeniu strefy płatnego parkowania ta Aleja 3 Maja jest taka najbardziej charakterystyczna, bo to jest takie, czy było takie miejsce, gdzie można było zostawić bez opłat za parkowanie samochód najbliżej centrum Krakowa. Natomiast no, radni już dosyć dawno temu podjęli taką decyzję, żeby tą ulicę również włączyć w obszar strefy płatnego parkowania, no między innymi po to, żeby dać mieszkańcom szansę na to, żeby mogli, co prawda z opłatą, ale ze zniżką dla mieszkańca Krakowa, ale jednak zostawić samochód w okolicach popularnych miejsc jak Park Jordana czy właśnie krakowskie Błonia, a żeby nie był to taki parking dla turystów, którzy przyjeżdżają, zostawiają swoje samochody i zwiedzają miasto przez cały dzień. Natomiast jeśli chodzi o te dwa pozostałe obszary, czyli okolice cmentarza Podgórskiego, to jest taki obszar wyznaczony przez cmentarz Podgórski, ulicę Wielicką, Powstańców Wielkopolskich, to tam rozmawiamy dosłownie o dwóch czy trzech ulicach. Podobnie pomiędzy ulicami Kamieńskiego, Wadowicką, a ulicą Tischnera, czyli to jest jakby takie domknięcie w tamtych miejscach strefy płatnego parkowania i tutaj rzeczywiście mieszkańcy już od dawna zgłaszali takie oto problemy, że właśnie te ich uliczki w tych dwóch obszarach stały się no takim rodzajem darmowego park and ride'u i faktycznie w dzień było tam widać głównie samochody z tablicami rejestracyjnymi nie krakowskimi, przez co no, mieszkańcy po prostu nie byli w stanie tam znaleźć miejsc do zaparkowania, no i właśnie te obszary zostały włączone do strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy, którzy tam mieszkają, mogą kupić abonament za 10 zł miesięcznie, więc nie są to jakieś straszne kwoty, a faktycznie szanse na to, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pod własnym domem są dużo większe.
8: Przy Błoniach zmieniono też system parkowania pod to, więc ta strefa na pewno nie służy mieszkańcom w tym kształcie, w którym ją wprowadzono, dlatego że tak pozmieniano parkowanie, że dawniej było skośne, a teraz jest równoległe, czyli tych miejsc jest mniej, no więc jeżeli się wprowadza strefę po to, żeby było mniej miejsc, no to nie osiąga się jej efektu. Celem strefy powinna być większa rotacja pojazdów, także to jest rozwiązanie dla mieszkańców niekorzystne, zwłaszcza, że obok jest płatny, ogólnodostępny parking przy Muzeum Narodowym. W dużym skrócie to jest zła decyzja.
0: Mieszkańcy oraz użytkownicy nowych obszarów strefy mogą już kupować abonamenty parkingowe.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Beyoncé, Fleetwood Mac w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz czas na takie polecajki książkowe. W sam raz do poczytania na wakacje. Mam dla was dzisiaj, drodzy państwo, nowy tytuł od Rafała Wicijowskiego, twórcy profilu oczamimężczyzny.pl. Ta książka to Obiecał mi niebo. Jest to przejmujący portret relacji, która obiecuje niebo, nie zdradzając, co kryje się za horyzontem, bo najbardziej przerażające są te pęknięcia, których nie widać na pierwszy rzut oka, które sprawiają, że cały nasz świat staje się kruchym kłamstwem. Czasami to, co najpiękniejsze, rzuca najdłuższy cień, z którego nie tak łatwo wyjść na słońce, a prawda bywa jak stara fotografia. Im dłużej na nią patrzysz, tym więcej szczegółów dostrzegasz w tle. Obiecał mi niebo, nowość od Rafała Wicijowskiego, do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem niebo, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmann.pl, regulaminy.
4: Kochanie, kto nam

0: przywiózł opał za darmo.
1: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
1: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Fancy Drive w Radio Plus.
1: Plus.
0: Od jutra już trochę chłodniej w Krakowie. Temperatury będą takie wycieczkowe, spacerowe. No i właśnie na spacer chcę Państwa zaprosić, na letni spacer przyrodniczy po Podgórzu. Uczestnicy tego spaceru wspólnie z przewodniczką Martą Dymek z małopolskich ekowędrówek będą mogli poznać mniej znane zielone miejsca tej części miasta, ich przyrodnicze walory oraz znaczenie miejskiej zieleni. Dwugodzinna wyprawa pozwoli spojrzeć na Podgórze z takiej zupełnie innej perspektywy, jako miejsca pełnego cennych terenów zielonych, różnorodnych gatunków roślin i zwierząt oraz przestrzeni sprzyjających odpoczynkowi. Spacer poprowadzi Marta Dymek z małopolskich ekowędrówek, która opowie o lokalnej przyrodzie, znaczeniu miejskich parków oraz roli zieleni w adaptacji miasta do zmian klimatu. Ten spacer już w najbliższy czwartek o godzinie 17:00, zbiórka przy wejściu głównym do parku przy ulicy Parkowej. Na ten spacer trzeba sobie zarezerwować tak 2 godzinki. Uwaga, udział w wydarzeniu jest absolutnie bezpłatny, bo to propozycja dla wszystkich, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić letnie popołudnie i lepiej poznać przyrodnicze okolice Krakowa.

0: To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Tegoroczna edycja tynieckich recitali kameralnych powoli, powoli dobiega końca. Finał festiwalu, ach, zapowiada się naprawdę spektakularnie. Już 16 sierpnia o godzinie 16 we wnętrzach opactwa benedyktynów w Tyńcu wystąpi ikona polskiej sceny jazzowej Aga Azarian w duecie z Szymonem Miką. Tynieckie recitale kameralne to muzyczny festiwal łączący klasykę z nowoczesnością, mistrzowskie wykonania z kameralną atmosferą, a wszystko to osadzone w niepowtarzalnym otoczeniu opactwa ojców benedyktynów w Tyńcu. Za nami już 3 z 5 koncertów organizowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu. Na te ostatnie warto się wybrać z co najmniej 2 powodów. Ze względu na wyjątkowych wykonawców i wybrany przez nich repertuar oraz dlatego, że taka okazja powtórzy się dopiero za rok. Już w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 16 Aga Azarian, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej w duecie z Szymonem Miką, a ostatni koncert festiwalu 30 sierpnia o godzinie 16 będzie to koncert wyjątkowego siostrzanego duetu kameralnego Duo Świgut. Ja tylko przypomnę, że wstęp na te koncerty jest wolny, a więcej na temat festiwalu znajdą Państwo na stronie tynieckierecitale.pl.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Stevie Wonder w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jeśli jutro będą Państwo w okolicy Rynku Głównego, no to polecam, abyście wybrali się na piękny koncert. Muzyka polska ocalić od zapomnienia. Ten koncert jutro o godzinie 19 w Kluboksięgarni UNA Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Będzie to koncert w wykonaniu zespołu Muzyka Graciosa w składzie Zuzanna Kaliszewska, Paulina Tkaczyk-Cichoń. A w programie Muzyka Polska przełomu XVIII i XIX wieku. Koncert będzie takim zaproszeniem do odkrywania muzycznego dziedzictwa Polski, pełnego elegancji, liryzmu i narodowego ducha. To będzie takie spotkanie z twórczością wybitnych, choć często zapomnianych kompozytorów, których dzieła zachwycają ponadczasowym pięknem i artystyczną świeżością. Przypomnę, koncert już jutro, start o godzinie 19 w Kluboksięgarni UNA przy Rynku Głównym 36. I co ważne, wstęp na ten koncert jest wolny, zatem kto ma wolny wieczór, może skorzystać i może pójść posłuchać pięknej muzyki. A u nas też klimatycznie pięknie, bo to już Simply Red. If you don't know me by now, można zrobić głośniej. Ba, nawet trzeba.

0: Coraz gorsze informacje napływają z Kolumbii. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla powodzien na Dolnym Śląsku. Za chwilę też duże kwoty po 57. aukcji koni na Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii, jak przekazały władze. Na razie to 47 osób, ale z pewnością nie jest to ostateczny bilans kataklizmu. Zawaliły się dziesiątki budynków, trwa akcja ratunkowa. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. Było to największe trzęsienie ziemi w Kolumbii w ostatniej dekadzie. Według tamtejszych mediów wstrząsy były odczuwalne również w Panamie, Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło wówczas co najmniej 6 tysięcy osób. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla powodzian. Po doniesieniach dziennikarzy jeleniogórska prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. Sprawie przygląda się też CBA. Po tych doniesieniach władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za rozdział pomocy po powodzi. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości.
1: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
0: Zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały w powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Już drugi niedźwiedź w przeciągu 2 tygodni zginął pod kołami samochodu w powiecie tatrzańskim. W niedzielę wieczorem zwierzę wpadło pod koła samochodu na Brzezinach, informuje Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Doszło do kolizji samochodu marki Mercedes Vito z młodym niedźwiedziem, który nagle wbiegł przed nadjeżdżający samochód. No niestety ten młody niedźwiedź nie przeżył tej kolizji. Kierowcy, nic się poważnego nie stało, samochód nie został jakoś specjalnie uszkodzony.
3: Młoda niedźwiedzica, samica, która była nam już wcześniej znana. Odławiana była w rejonie Doliny Strążyskiej. Schodziła na resztki odpadów jedzenia, przeglądała kosze na śmieci w rejonie Bogdańskiego. Miała 57 kg, jeszcze nie prowadziła młodych.
0: Dodawał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcześniej, pod koniec lipca, do wypadku doszło w Witowie na drodze wojewódzkiej. Wówczas również zginęła niedźwiedzica. Transakcje za 1 000 000 euro. Chodzi o 57. aukcję koni Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Największe emocje panowały podczas wczorajszych licytacji. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
4: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
0: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego o ponad 75 tysięcy euro.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 70 sportowców z Polski powalczy o medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które ruszają w Birmingham. Dziś eliminacje czekają naszych reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
6: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
0: Zapowiadał Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 23:00 zamknie pierwszy dzień mistrzostw.

0: Plus.
1: A teraz porozmawiamy, drodzy Państwo, o pięknym życiu, o wartościach, o rodzinie i o wolności wyboru. W studiu Radia Plus Aleksandra Pałka, filozofka, nauczycielka, autorka książek dla dzieci z serii Świat Zosi, a także żona i mama trzech wspaniałych synów.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: A porozmawiamy o nowej książce Wybieram sama. Jest to 10 historii o wolności i tworzeniu pięknego życia. To jest 10 historii o niezwykłych kobietach, które miały odwagę wybrać swoją ścieżkę życia, które idą pod prąd.
2: Tak, w wielu punktach na pewno wyróżniają się.
1: Wyróżniają się i to bardzo na tle tego, co serwują nam media społecznościowe, współczesny świat, model rodziny. 2 plus 1, 2 plus 2, a 2 plus 6 to już jest patologia.
2: Zgadza się, cytując Milenę, jedną z uczestniczek tego książkowego projektu, jak być kontrowersyjnym w dzisiejszych czasach, zostać mamą szóstki dzieci.
1: Właśnie ja sobie to nawet zapamiętałam, bo bardzo mnie to rozbawiło, ale niestety to jest prawda, bo taki kreują świat właśnie media, kolorowe gazety, które piszą postaw na siebie, dziecko to obciążenie, rób karierę, realizuj się w korporacji. Pani bohaterki wybrały inaczej, ale to nie oznacza, że są nieszczęśliwe i to nie oznacza, że ten wybór był zły.
2: Dokładnie. To, co wydaje mi się, że to, co jest tutaj najważniejsze, najważniejszym wydźwiękiem tej książki jest to, że one to wybrały, czyli że to się odbyło wszystko w wolności, a nie przez przypadek, nie z przymusu, przez, nie wiem, jakieś naciski ze strony rodziny albo jakiekolwiek inne, tylko to się odbyło w ich niezależności i to jakby moim celem było przełamanie takiego stereotypu, że mama, szczególnie wielodzietna, szczęśliwa żona, czy też kobieta, która nie pracuje zawodowo na pełen etat, nie robi jakiejś fenomenalnej kariery biznesowej czy korporacyjnej, to znaczy, że to jest kobieta zniewolona, nieszczęśliwa, zależna. No właśnie, jeżeli chodzi o tą zależność, to tak, one są zależne od różnych rzeczy, ale to są rzeczy, które one wybrały i to jest ta wolność, o której ja usiłuję mówić.
1: Sztuka pięknego życia. One wszystkie pięknie żyją, ale to nie oznacza, że ich życie nie jest pełne trudności, tylko one nauczyły się, jak te trudności pokonywać.
2: Tak, z całą pewnością dziewczyny, z którymi podjęłam rozmowę, okazały się być w wielu przypadkach po bardzo trudnych przejściach. Nawet o tym nie wiedziałam, kiedy nawiązywałam z nimi kontakt, a dowiadywałam się o pewnych szczegółach z ich życia w trakcie wywiadów, rozmów i pisania tej książki. I kiedy przyszedł moment wybierania tytułu razem z naszą menadżerką, z naszą panią redaktor, które pomagały mi stworzyć tę książkę. Długo, muszę powiedzieć, że trwała burza mózgów, jaki tytuł wybrać, ale szczególnie mi zależało na tym, żeby w tym podtytule była informacja o wolności i była informacja o pięknym życiu i była informacja o tworzeniu go. Dlatego, że tutaj też mogłabym nawiązać do jednej z moich dawnych uczennic, ponieważ ja uczę dzieci filozofii. Jedna z moich uczennic dziesięcioletnia powiedziała coś takiego kiedyś, że każdy z nas jest odkrywcą, a zarazem twórcą swojego życia. I to jest, to jakby to wspomnienie jest dla mnie przykładem tego, jak dużo dzięki filozofowaniu z dziećmi ja również w dorosłości mogę się nauczyć, bo gdybym tego nie usłyszała, to może bym tak nie pomyślała, że rzeczywiście my mamy swoje życie w swoich rękach i może poza bardzo skrajnymi przypadkami naprawdę jesteśmy w stanie lepić z tego, co mamy, coś przepięknego. I to, jak my odbieramy nasze życie, czy ono jest dobre i piękne, czy jest ono nieszczęśliwe, zgnębione i tak dalej, w bardzo dużej mierze jednak zależy od nas.
1: Ta wolność to jest taki leitmotiv tej książki. Pojawia się na wielu stronach książki Wybieram sama.
2: Tak, to jest bardzo ważne dla mnie, dlatego i to jest przewrotne. I to jest teraz nawet już obserwując odbiór tej książki, który z jednej strony jest bardzo pozytywny, ciepły i pełen zachwytu, ale z drugiej strony też widzę, że spotykają się pewne rzeczy z niezrozumieniem, tak jak się zresztą spodziewałam, ponieważ wolność zupełnie nie kojarzy się właśnie z uwikłaniem, tutaj robię cudzysłów palcami, prawda, w macierzyństwo, w ściśle za sobą żyjącą rodzinę, nawet w małżeństwo, prawda, jakby to wydaje się w takim dyskursie publicznym przeczyć wolności, tak, jakby ślub jak najpóźniej, pierwsze dziecko jak najpóźniej, najlepiej poprzestać na jednym, góra dwóch, prawda, no bo to jest obciążenie, no bo trzeba się jakoś poświęcić, bo to w jakiś sposób ogranicza. Ja pokazuję, że w porządku, jeżeli dla kogoś taka ścieżka życiowa jest obciążeniem, to niech jej nie wybiera, bo jest wolny, tak? Mamy prawo tego nie wybierać, ale to, co usiłuję pokazać, że właśnie w wolności można takie coś wybrać i czerpać z tego olbrzymie szczęście i nie chciałam przekonywać czytelników do tego swoimi własnymi słowami, dlatego nawiązałam kontakt z 10 kobietami, żeby porozmawiać o tym, jak one to widzą i przekonałam się, że są wolne Na różne sposoby, tak? To też nie jest jedna ścieżka, ona się nie powtarza, ona jest, każda z tych 10 historii jest naprawdę inna i to jest niesamowite, ale to, co je łączy, to właśnie to wybieram.
1: Wszystkie te dziewczyny, kobiety można też znaleźć na Instagramie, one są bardzo aktywne, tworzą treści w mediach społecznościowych. Co je łączy? To, że wybrały i to, że promują też tradycyjne wartości.
2: Tak, różnią się od siebie, naprawdę, i tutaj no, dużo by mówić czym, jakimi szczegółami, ale to, co je łączy, to jest właśnie wielodzietność, to był też mój taki pierwszy klucz, według którego poszukiwałam dziewczyn do współpracy. To są mamy wielodzietne, ale jak właśnie, tak jak już wspomniałam, rozmawiając z nimi, zaczęłam coraz bardziej odkrywać to, jak bardzo one nie pasują mi do jednego wzoru, jeżeli bym chciała taki wzór przyjąć, a jak bardzo się różnią. I cieszyłam, właśnie bardzo się cieszyłam z tego, że spotkałam tą różnorodność, bo chociaż łączy je wielodzietność, to każda z nich jakby czerpie z niej, z tej wielodzietności troszeczkę coś innego. I tak, wiele z nich nawiązuje do tradycyjnych wartości, ale nie wszystkie. I to też jest piękne, że nie ma jakby jednego modelu wielodzietnej mamy, ale każda z nich żyje po swojemu. Tak, u wielu z tych instagramerek, można powiedzieć, pojawiają się takie treści, jak właśnie nawiązania do tradycyjnych wartości, do tradycyjnej rodziny, gdzie kobieta nie pracuje zawodowo, a realizuje się jako ta właśnie wielodzietna mama, która, no mówią o sobie czasami, że jestem gospodynią domową na pełen etat, a im dłużej właśnie zagłębiam się w Instagram, tym bardziej znajduję kontakt, gdzie dziewczyny mówią wręcz o sobie, że jestem górą domową, tak? I są z tego zadowolone, pokazują, że to jest ich wybór i nie wstydzą się o tym mówić. I to jest bardzo fajne, ale jednak różnią się od siebie. Wiele z nich właśnie nie powiedziałoby o sobie w ten sposób, że tylko dom i tak dalej. Właśnie lubią wychodzić, lubią podróżować,

0: się zarzuca szkole systemowej i ja czasami spotykam się z takimi głosami, żeby to wszystko odrzucić i zacząć jakby system edukacji zbudować na nowo, na innych zasadach. I ja wtedy mówię, nie, no przecież tak z tradycyjnymi wartościami. Wiemy już, co się w nich nie sprawdziło, co czyniło nas nieszczęśliwymi, można powiedzieć, ale wiemy też, co było dobre. Więc dlaczego teraz odrzucać wszystko, prawda? Jakby odrzućmy to, co było negatywne, zostańmy przy tym, co dobre i dołóżmy coś nowego, ale nie, jakby nie róbmy czegoś takiego, że czołgiem rozjeżdżamy przeszłość, prawda, i budujemy od nowa, ponieważ z logicznego powodu, no to, co jest nowe, jeszcze nie jest sprawdzone, jeszcze nie wiemy, co wyrośnie z dzieci wychowywanych na jakichś całkiem nowych zasadach, czy uczonych w szkole na całkiem nowych zasadach, bo się też z takimi opiniami czasami u edu-changerów spotykam, prawda, żeby całkowicie przekształcić coś i uczyć dzieci zupełnie inaczej. Mówię, dobrze, widzę w tym pewne zalety, to czy tam to się może sprawdzić, ale dlaczego od razu odrzucać wszystko, co stare? I jakby to, co teraz mówię, chciałam wyrazić to, że przyjęło się uważać, że wszystko, co stare i tradycyjne, to jest przestarzałe, tak? Takiego określenia się używa. Przestarzałe znaczy złe. Postępowe znaczy dobre. I wydaje mi się, że jest to dosyć bezrefleksyjnie przyjmowane jako aksjomat i to jest niesłuszne, to jest kontrintuicyjne, ponieważ raczej bym się skłaniała ku temu, że czerpmy z tego, co stare, bo część tego jest sprawdzona, część się sprawdzała, więc zostańmy przy tym, co się sprawdzało i zmieńmy tylko to, co było nie tak. Więc to jest to też, co próbuję tutaj wyjaśnić. Dlatego doceniam dziewczyny, które mówią o tradycyjnych wartościach bez skrępowania i biorąc na siebie ciężar hejtu, który za to otrzymują, no im się należą wielkie prawa za odwagę i te dziewczyny uważam za naprawdę wolne i niezależne kobiety.
1: To są niesamowite kobiety, które dzielą się taką mądrością życiową, która w wielu przypadkach może wielu osobom naprawdę pomóc. One uczą takiej sztuki prostego życia i czerpania szczęścia z tych prostych rzeczy.
0: Zgadza się. I jeszcze właśnie nawiązując do jakby ten temat szczęścia i radości z prostych rzeczy, to jest piękny temat. W ogóle też bardzo staram się o nim mówić tam, gdzie tylko mogę. Natomiast jeszcze a propos uczenia się, to małe wspomnienie mi przyszło do głowy z okresu pracy w szkole systemowej, kiedy miałam pod opieką kilka uczennic w czasie dyżuru świetlicowego i przyszli rodzice odebrać dzieci i zgłosiłam jednemu tacie troskliwemu, że tutaj jego córka ma problemy w kontaktach rówieśniczych, ponieważ jest apodyktyczna, zachowuje się w taki czy taki sposób, koleżanki się trochę jej boją i niespecjalnie się z nią chcą bawić. No tak delikatnie przekazałam taką informację i usłyszałam taką odpowiedź, dobrze robi, bo wychowuje ją na silną i niezależną kobietę. I to było dla mnie bardzo uderzające, co ten mężczyzna powiedział, bo rozumiem, że chce jak najlepiej dla swojej córki. Tak chce, żeby była silna w przyszłości, żeby sobie poradziła i tak dalej, żeby była szczęśliwa. Chyba w gruncie rzeczy o to mu chodzi. Ale jak bardzo spaczone jest pojęcie siły i niezależności, jeżeli uczy się dziecko, by osiągało swoją siłę, by pokazywało swoją siłę i osiągało niezależność poprzez bycie nie w porządku dla rówieśniczek. W tym przypadku, tak? Ale to można by też omówić szerzej. To nie sprzyja raczej tworzeniu pięknego życia. Piękne życie, o którym ja piszę, też nie mówię, że to jest jedyny model, prawda? Bo ludzie wybierają różne ścieżki i to jest wszystko w porządku. Ale ten, o którym ja piszę, jest oparty o relacje ze współmałżonkiem, ze swoimi dziećmi, z przyjaciółmi, z rodziną, to można oczywiście rozszerzyć.
1: Tak, ale bo tutaj ważną rolę pełnią mężczyźni. Ty o nich tak nie jest. Zapominasz. Oni są filarem budowania szczęścia rodziny.
0: Absolutnie tak. Ta książka jest też pochwałą mężczyzn, ponieważ jakkolwiek popieram szczęśliwość kobiet, tak? I chcę, żeby kobiety rozwijały się, czuły się wolne, czuły się szczęśliwe w taki sposób, jak to jest dla nich najlepsze. Jeżeli jakaś kobieta wybiera świadomie bezdzietność, to ja nie mam jej nic do zarzucenia, szanuję jej wybór. Natomiast to, czemu się sprzeciwiam, to jest takie, za przeproszeniem, gnębienie mężczyzn. Z Anią Weber rozmawiałam o tym, że ona oburza się, jeżeli obok siebie ma mężczyznę, a upuszcza coś, on się nie schyla i nie pomaga tego podnieść. No to też jest takie tradycyjne, prawda? I mówi jednocześnie, że rozumie mężczyzn, bo oni też nie wiedzą, czy kobieta się przypadkiem nie obrazi o taki gest, więc mówi o czymś takim jak wykastrowanie mężczyzn. Przepraszam za takie wyrażenie, ale akurat nawiązuje tutaj do rozmów, które odbyłam. Jest to pewna metafora, czyli uważam, że mężczyznom też się odbiera godność na wielu polach i to jest niesłuszne. Więc ja w swojej książce starałam się też przywrócić pewną godność mężczyznom, która została im według mnie odebrana, bo też się dużo mówi o tym, ile zła wyrządzają, jakie krzywdy powodują. Ja nie mówię, że tak nie jest, prawda? Ale niech w tym gąszczu opinii nie giną szlachetni mężczyźni, którzy naprawdę poruszają się dobrze i sprawnie w świecie wartości, właściwie wybierają i mogą być cudownymi mężami.
1: W książce pokazujesz też, jak

0: twoje bohaterki rezolutnie podeszły do wyboru partnera życiowego, jak szukały tego jedynego na całe życie.
1: Tak, tutaj też historie są różne, ale rzeczywiście co najmniej kilka dziewczyn mówiło o tym, że wcześniej były gotowe na założenie rodziny i że szukały osoby, która również byłaby na to gotowa i podchodziły do tego bardzo świadomie.
0: Dużo jest też o hejcie, który sobie sami serwujemy i o takiej krzywdzie, które kobiety robią kobietom. To na przykładzie jednej z twoich bohaterek.
1: Tak, Milena Bijata. Mhm. Tak, o tym rozmawiałam szczególnie z Mileną właśnie, o tym, co ją spotyka.
0: Mama szóstki dzieci. Dwójki niepełnosprawnych, która pokazuje swoje codzienne życie na Instagramie, dzieli się tym swoim życiem. Niesamowicie pozytywna kobieta, kolorowa, która poświęciła się swoim dzieciom, ale to nie jest poświęcenie, które sprawia jej krzywdę, cierpienie, tylko ona żyje tą rodziną.
1: No tego chciała. Tak wybrała i założyła sobie rodzinę w młodym wieku i ma taką rodzinę, jakiej pragnęła. Tak. I też mówi o trudnościach, ponieważ mówi o niepełnosprawności dzieci, ale to nie odbiera jej radości i to nie powstrzymało jej przed tym, żeby mieć kolejne dzieci. Nie powstrzymuje jej też to, co się jej czasami zarzuca, że masz za małe mieszkanie, albo nie masz dla każdego z tych dzieci tak dużo czasu. Nie, w książce różne zarzuty, które w jej kierunku padają, staram się przefilozofować, rozważyć i na nie odpowiedzieć w racjonalny sposób, że to niekoniecznie musi być tak źle oceniane. Tak bardzo apeluję, też tutaj apelowałam, tworząc tą książkę, do ludzi, żeby się naprawdę zastanowili, zanim takim hejtem kogoś zranią.
0: A propos filozofowania, to dużo w tej książce jest też pani osobistych doświadczeń, pani przemyśleń, bo to nie są wywiady, to jest też pani spojrzenie na życie i czerpanie mądrości od tych kobiet, z którymi pani się albo spotkała, albo pisała, albo korespondowała.
1: Tak, też zawsze mówię, że się bardzo dużo od nich nauczyłam. Naprawdę zrządzenie losu nas połączyło, że akurat z tymi kobietami udało mi się skontaktować, bo przecież Instagram jest długi i szeroki, a akurat takie 10 fantastycznych dziewczyn zgodziło się ze mną porozmawiać i każda z nich miała w sobie coś, z czym się w dużym stopniu utożsamiałam, a jednocześnie nie było takiej, od której bym się czegoś nie nauczyła. Naprawdę ja sama wiele nauczyłam się, wiele zrozumiałam, wiele uporządkowałam sobie też we swoim wnętrzu, tworząc ten projekt. Tak, to prawda, że to są mądre kobiety. Bardzo mądre, bardzo dojrzale podchodzące do życia, mające takie dorosłe, świadome spojrzenie na to, co wybrały, na to, co je też spotkało znienacka i na to, co z tym robią, jak sobie z tym radzą. I dlatego to tworzenie pięknego życia w podtytule jest tak ważną częścią, na której mi zależało, żeby ona była na okładce, tak? Ponieważ różnymi kartami dziewczyny grają, bo różne od losu dostały, ale jak powiedziała Agnieszka, jedna z bohaterek, kiedy życie daje ci biel i czerń, ty bierzesz kredki i wplatasz barwę i dlatego to jest właśnie ta kwestia tworzenia pięknego życia. Chciałabym tym pokazać, że wszyscy możemy.
0: No i mamy wpływ na to życie, prawda? My sami je tworzymy. No i jeszcze kilka słów o bohaterkach tej książki, a są nimi między innymi na przykład Paulina Chmielewska, znana w sieci jako Pałka Chmielewska, mama 8 dzieci.
1: Tak, mama z Krakowa. Też Paulina jest dzielną dziewczyną. W ogóle jak nawiązałam z Pauliną kontakt, to dosłownie jakiś czas później spotkałam ją na krakowskich Błoniach. Przypadkiem zupełnie, nie znałyśmy się wcześniej i tą chwilkę porozmawiałyśmy i Paulina mówiła, że wiesz, no ja że nie mam za bardzo czasu, żeby usiąść na dłużej, spotkać się na dłużej i tak dalej, ale nagabuj, ja to na pewno zrobię, na pewno dam ci znać. No skończyło się na tym, że nagrała mi głosówki na WhatsAppie i dało się. Jakby te jej głosówki, wiadomości głosowe na WhatsAppie były podstawą do pięknej opowieści o Paulinie, którą jak ona sama przeczytała i zresztą nie tylko ona miała to wrażenie, że sama wiele zrozumiała rzeczy, z których sobie nie zdawała sprawy, poznała siebie na nowo, uporządkowała sobie swój własny wizerunek i spojrzenie na swoje życie. No ponieważ to jest to, co ja zrobiłam. To znaczy wysłuchałam mniej więcej na te same pytania odpowiedzi od każdej z dziewczyn i ułożyłam z tego opowieść. A moje doświadczenia też się z tym przeplotły, ponieważ no po prostu było to wszystko oparte o refleksję. I to jest ta filozoficzna moc, do której tutaj pani nawiązuje, bo rzeczywiście, jeżeli miało się do czynienia z filozofią w swoim życiu, to się z tego nie wyrasta po prostu i się tak się patrzy na świat przez filozoficzne okulary.
0: Która z bohaterek wywarła na pani największe wrażenie?
1: To jest trudne pytanie. Chyba takiego trudnego jeszcze nie słyszałam. No naprawdę mogłabym powiedzieć, że każda zrobiła na mnie duże wrażenie, ale największe chyba Agnieszka. Z Agnieszką, jak wymieniałam myśli, miałam poczucie, że jakbyśmy mieszkały bliżej siebie i spotykały się częściej, to mogłybyśmy się bardzo zaprzyjaźnić. Jest zresztą w moim wieku i bardzo jest taka taką natchnioną, poetycką duszą, też taką bardzo refleksyjną i myślę, że tutaj od niej chyba najbardziej można się właśnie uczyć tego zachwytu nad prostotą życia, który usiłowałam wyrazić i który staram się też praktykować.
0: Ta książka też obala wiele mitów dotyczących rodzin wielodzietnych, mam, które zostają w domu, siedzą w domu, jak to się przyjęło mówić. Tak. One nie siedzą, one tworzą, one wychowują nowe pokolenie, one potrafią nauczyć to dziecko wszystko i to pani udowadnia.
1: Dokładnie. Ja miałam kiedyś taką sytuację, że w jakimś moim materiale na Instagramie, nie pamiętam już, co to była za rolka czy post, ale przyszedł do mnie taki komentarz, dosłownie taki, czego może nauczyć dziecko mama, która tylko siedzi z nim w domu. Kiedy ja to przeczytałam, to mnie bardzo odpowiedź na to pytanie mnie uderzyła, więc od razu, bo byłam gdzieś na spacerze, wtedy też wyjęłam telefon i nagrałam się z ręki, tak po prostu bardzo spontanicznie. Przecież wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Przykro mi jest, że się przyjął taki obraz mamy w domu, czy też mamy wielodzietnej, jako takiej stłamszonej, nieszczęśliwej, zaniedbanej, niekobiecej, tak, bo o tym też rozmawiałyśmy z dziewczynami, ale do tego jeszcze za chwilkę nawiążę. I takiej właśnie niespełnionej, nie robiącej nic, nie rozwijającej się, nie dającej nic światu, kiedy jest dokładnie, ale to dokładnie odwrotnie. Właśnie taka mama raz, że daje światu bardzo wiele, bo daje nowe życie. To jest tylko tyle i aż tyle. Ale daje nowych ludzi temu światu. Tak jakby zgodziła się przyjąć ich na świat, prowadzi, wychowuje, przekazuje wartości, a jeżeli nie pracuje zawodowo i jest z nimi w domu, to ma tą wolność, żeby naprawdę uczyć je tego, czego chce, mieć dla nich czas wtedy, kiedy chce, spędzać z nimi ten czas tak, jak chce i może uczyć ich wszystkiego od biologii przez sztukę, muzykę, po, nie wiem, nawet astronomię, jeżeli ma takie zainteresowania i poszerza kompetencje. Może też ich uczyć wartości i po prostu takiego dobrego życia. No, nie chcę tutaj znowu też na to pytanie odpowiadać zbyt szeroko, bo mogłabym długo, ale jednym słowem, może nauczyć ich wszystkiego. I samo to, że te dzieci przywołuje na świat, już samo w sobie jest wartością i tworzeniem życia, tak po prostu. I jest mi bardzo przykro, że to jest tak niedoceniane.
0: Po lekturze książki Wybieram sama mam takie odczucie, że to jest taka wielowymiarowa książka. Ona uczy tolerancji, czerpania radości z życia, zachwytu nad życiem, pokazuje wartości rodzinne, pokazuje, jak można pięknie żyć, pokazuje, jak budować relacje damsko-męskie, jak budować ten świat. To książka, którą czytać może każdy. To jest książka i dla mężczyzn, jak i dla kobiet, ale przede wszystkim też dla młodych dziewczyn.
1: Tak, to właśnie tego bym chciała, żeby młode dziewczyny świadomie wybierały swoje ścieżki, nie dały się sprowadzać na manowce przez jakieś panujące trendy, przez panującą modę. Nie chodzi mi też o to, żeby zachęcić do tego, żeby wybrały tak, jak ja piszę. Tak?
0: Ale te trendy wypaczają nam postrzeganie świata, no bo taka młoda dziewczyna, która na co dzień żyje mediami społecznościowymi, Instagramem, TikTokiem, czyta kolorowe gazety, ona ma zupełnie inne postrzeganie świata. Szczęście równa się praca w korporacji, kawa wypita z kubka znanej sieciówki, zarywanie nocy, żeby przygotować się do jakiegoś projektu i potem budzi się w wieku 35-40 lat na kozetce u psychoterapeuty i ona jest nieszczęśliwa.
1: Być może, no ja osobiście akurat takich doświadczeń nie mam, więc do tego jest mi się trudno odnieść, ale tak, no takie do mnie docierają głosy, że rzeczywiście takich problemów, o jakich tutaj pani mówi, jest dzisiaj sporo i ja nie mówię, że to, o czym ja piszę, że to, co wybrały bohaterki mojej książki, jest jedynym słusznym sposobem
0: nie,
1: na życie.
0: Absolutnie nie.
1: Ale tak, ale to, co chcę pokazać, to, że jest to na pewno jeden z możliwych, które może przynosić szczęście. Jeżeli jakaś dziewczyna w głębi duszy, będąc młodą, czuję, że chcę założyć rodzinę, to zachęcam, żeby się nie dała zwieść na manowca temu głosom, które powiedzą, że to ją jakoś zniewoli, prawda? Bo wcale tak nie musi być. I to mi się wydaje, że jest taki jeden z najważniejszych przekazów właśnie tej opowieści.
0: Tej opowieści, która mam nadzieję, że będzie miała swoją kontynuację, bo z 8 bohaterek zrobiło się 10, a myślę, że teraz będą zgłaszać się do pani kolejne osoby, które chciałyby pokazać swoje życie.
1: Praca nad tym projektem była bardzo przyjemna, więc nie wykluczam, że jeżeli faktycznie gdzieś da się usłyszeć taka potrzeba, to powstanie i więcej takich historii. Cieszę się, że dziewczyny odważnie zabierają głos. One już właściwie to zrobiły. Ja chciałam przełamać pewne stereotypy, chciałam jakby uświadomić rozumienie wolności trochę inaczej niż to się powszechnie mówi. Chciałabym jeszcze tutaj pod koniec wyrazić taką jedną bardzo ważną myśl, że ja rozumiem, że kobiety w dawnej rzeczywistości były krzywdzone tym, że nie mogły wybierać wszystkiego, co chciały i na pewno sama byłabym nieszczęśliwa, gdybym była siłą zmuszona do tego, żeby na przykład nie studiować, tak, i nie pracować zawodowo, i to było złe. Natomiast waga przechyliła się w przeciwną stronę, czyli teraz dziewczyna, która jednak by chciała czegoś takiego i znajduje mężczyznę, który może jej to zapewnić, który może umożliwić jej takie życie i mogą wspólnie je pięknie tworzyć i być w tym szczęśliwi, przeszkadza mi, jeżeli taką dziewczynę zwodzi się, mówiąc, że to ją właśnie uczyni gorszą po prostu, tak? Jakby nie, można wybrać ten coś takiego, ale za cenę upokorzenia, i to jest to, co ja usiłowałam tutaj przełamać, czyli pokazać, że każda ze ścieżek jest dobra, żadna z nich nie zasługuje na pogardę, no chyba, że jakaś ścieżka patologiczna, ale o tym tutaj nie mówimy. No i tak, no, wydaje mi się, że to jest taki krok w kierunku zgody na pewnych polach i ustawienia tej wagi w miarę w równowadze, tak żeby kobiety rzeczywiście czuły, że mogą wybierać same.
0: Wybieram sama. 10 historii o wolności, tworzeniu pięknego życia. Tę książkę autorstwa Aleksandry Pałki mamy teraz dla Państwa. luz@radiomyślnikplus.pl. Proszę pisać, czym dla Państwa jest wolność. Książki z autografem autorki czekają, a gościem Studia Radia Plus była filozofka, autorka książek Aleksandra Pałka. Bardzo dziękuję za tę inspirującą rozmowę.
1: Ja również dziękuję i życzę pięknego życia.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
0: Reklama.
6: Plus.

0: Life Black w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu opowiedzieć o ciekawej wystawie, którą można oglądać w Pałacu Sztuki. Jest to wystawa Andy Warhol od linii do legendy, która przedstawia drogę artysty od jego wczesnych prac ilustratorskich i rysunkowych do statusu ikony światowej popkultury. Ekspozycja pokazuje, jak kształtował się charakterystyczny styl Warhola oraz jak konsekwentnie zacierał on granice między sztuką, reklamą, modą i kulturą masową. Na wystawie zaprezentowano ponad 100 oryginalnych rysunków, sitodruków, fotografii typu Polaroid, filmów i innych obiektów związanych z twórczością artysty. A zwiedzający zobaczą także pierwszy numer magazynu Interview, projektowane przez Warhola okładki, książki, grafiki oraz tkaniny i stroje z lat 60. XX wieku. A takim jednym z głównych elementów tej ekspozycji jest wielkoformatowa instalacja Silver Clouds, przygotowana we współpracy z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu. To wystawa czasowa, zatem trzeba się śpieszyć, żeby ją zobaczyć. Jest czas do 27 września, a wystawę Andy Warhol od linii do legendy zobaczą Państwo w Pałacu Sztuki. Przypominam, do 27 września. No i myślę, że wakacje to jest taki dobry czas na tego typu rozrywki.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Feels like heaven, Fiction Factory w Radio Plus.
1: Luz.
0: A ten utwór stał się takim gigantycznym przebojem w Europie w latach 80. Był to jednak jedyny singiel w całej karierze zespołu, który zdołał wejść do prestiżowego brytyjskiego zestawienia UK Top 40. Kolejne single i albumy już nie powtórzyły tego sukcesu, ale Feels Like Heaven gramy i lubimy słuchać. I to jest taki przebój z nutą nostalgii, o który często Państwo proszą. 7 minut zostało do godziny 20. Ja powoli zanurzam się w lekturze maili od Państwa, a Was zostawiam w dobrym muzycznym towarzystwie. Już teraz Limal z numerem Neverending Story. Ja mówię papa, do usłyszenia do jutra, Agata Patela.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam wakacyjnie i z nutą nostalgii. Na początek grupa Smokey, Needles and Pins. Potem Tom Jones, She's a Lady, a Albert Hammond zaśpiewa nam o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz.

To był Albert Hammond, przed nami szwedzki wokalista Harpo i jedyny jego przebój Movie Star, potem grupa Sailor, Girls, Girls, Girls i dwa utwory w wykonaniu Electric Light Orchestra, Last Train to London i Confusion.

0: grupa Electric Light Orchestra utworem Confusion zakończyła ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami dyskotekowe przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy i Bolero, potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Kota utworem Visitors zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to włoskie przeboje. Otwiera go Adriano Celentano piosenką Soli. Potem Toto Cotugno, Inna Moratti, a także duet Albano i Romina Power w nagraniu Sempre Sempre.

Sempre Sempre śpiewali Albano i Romina Power, teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem grupa Schrott nach Acht i Zuppa Romana, a także Ricky Epovery w piosence Sara Perché Ti Amo.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio Richie Family, The Best Disco in Town. Potem Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Duet Baccara, Sorry I'm a Lady i Dalida w wiązance przebojów zatytułowanej Generacja 78.

0: 3 lata nad tą wersją przeboju Singing in the Rain zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

gdy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu